0: mana ajo na mbototo ana ajo ge kedi hi nwere ikwu na ya bu oge ekpere maka South East kelenye na kpotoro anyi nka hi gbubiela Ya bakara ozi oko WhatsApp ni bo 081-335-9358 Hello, yana kwatorani. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya maraga mututu ama ebolachi. Hello. Hello. Hello, chineke. Ka bopare igwe nzikorito zi nemonwe akwa warawo. Ko ne mampo acha saka na gimi kemero biya na mboto twa. Hello.
1: The only beautiful in the building.
0: Ai, elder. Oh, kamba ole dana kwa ka get your hands busy. Get your hands busy, elders in the building. Aha. Aha. Aha.
1: Nemo kujo chenye.
0: Ana miya ugu ke kwani ye.
1: Afu tram kwa ma kwa ma.
0: Nde wo sa.
1: Ani kenela. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen